0: Kukulirio mtuwa ulijo chikumi mumu sambwa katonye ze muenda Part of Africa Radio. Kukulirio mtuwa ulijo okukungu baga kuchagende la dalamu maso. Era mitende la jona jiragenze maso nukubira antijigo belerua okusobolo kutegeza obukama bwa tolobo na na oba ina engeji bagenda maso nukubira antibabikamu ewabwe okuva webafunya maulire gano babade bagenda maso nokubera anti bateka teka obukama bwonna obwa tolo bababulire kukuvao kwomukama oyo nyimba rukidi owokuna era kubimu ngoba kai bagenze maso nokubera anti babutambuza bano bebo obukama obwa tolo bagenda maso nokubera anti babika
1: kumanyisa mieda ya tolo officially Gom kama atulis kani mubusoma zibwangi nkamsunga gom kama bwatoro ngoza kukona declaration yenu ninda gira omuchaguzi laba chaguzi ba ogende Utemba kasua. Urangire abatoru. Utere duru umtora.
0: Ogulira abagamba. Kakati indagira. Genda. Otemba kasua. Oragire enduru. Enduru. Egende maso no kwera anti. Ebu utikira. Obu kama. Obwa toro wona. Otegeza abantu. Tiomu kama. Avudeo.
1: Nabwe chini kusaba. Siri mukabwa ngo gendo kule chini.
2: Yes, baraba. Oh.
1: Indangi la babito. Indangi le mienda ya toro yona. Kwaye. Tore jumikirwe. Amata gatikire. Ababito, ibu ya boda, kwele, emienda toro, kwele, amata gatikire, ara wendu.
0: Awo. Bweba tuwe babise, ewawe. Bonabo, babikide, ababito bonna. Beba langi na beri. Ababito bagenze maso nokubera anti baba tegeza nti bintu byayo nonesedda byachusedda ewaabwe kakati ebyo nabyo nanga bibadde we bityo obaka bakabwa Buganda amaulire gatukide kumukuma damula katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Nagenda maso nokubera anti naye amawulire agongerayo eri Ssaabasajja Kabaka ngabo yagenze maso nokubera anti agafuna ono ekatikiro wa Buganda nagenda maso nokubera anti ayogera ku ngeri gye yafunyemu amawulire agoku vawo okwa omukama owa toro
3: era Oluvannyuma katono yantuusizaako amawulire gano ag'ennaku era ag'entiisa. Era nange mangu ago amawulire ne gatuusizaako Ssaabasajja Kabaka. Era n'anakuwala nnyo. N'asaasira nnyo olulyo olulangira mu Tooro n'abantu ba Tooro bonna. Omukama oyo abadde akyali muto kubanga yazaalibwa mu 1992 era Tooro yonna ebadde emulamu essuubi ddene naye ne Uganda okutwaliza awamu
0: Tooro ebadde emulinamu essuubi ddene naye ne Buganda okutwaliza ewamu ebadde emulinamu essuubi myaka asatu mu ena ejobukulu jabadde najo oyo nyimba kabamba iguru rokidi owokuna kakati enteka teka zona ngabwe zigenda maso nokubera ndi zitambula tujja kubera nga tuongera okuzikutuusaako ebinaba bigenze maso nokubera nti byongera okulangirirwa ndabye obubaka obukubagiza okuva mu buli kasonda konna okuva mu buli office ya government ku nsonga eza oyo nyimba kabamba iguru obusinga obwa rwenzururu nabo bugenze maso nokubera nti buweereza okusaasira eri abantu batolo bonna olwo kuvibwako kabaka owa rather omukama owa tolo kingdom yonna bagenze maso nokubera nti bagisaasira obusinga bwa rwenzururu nabo ndabyeko bakabwabo bugenda maso nokubera nti busaasira